jak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń. Tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: resztki snu, zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co.
1: Radio Racja.

0: Marek Zubrycki, a kampaniatar kolektywu Wasiloczki z Bielska Podlaska. Już te takie pieśni miejscowe i z Białorusi, tak, z Polesia pieśni. No, repertuar to Natalia Martyniuk. I ona jako dyrygentka nam przynosić niekilka propozycji i my, no, wybierajemy pieśni, tak, uczymy się pieśni i śpiewajemy. No, my starajemy się tak kap rozwijać i kap pieśni byli, że to choć jakiś inszy.
1: A wy jeszcze przyjeżdżajcie na każdą repetycję z Białowieży. Jak wam sumieszczać udaje się dwa kolektywy, dwa różne zusim podchody, bo jednym wy kierownik, a drugim wy akompaniator w Wasilочках менавіта, якія сёння выступаюць.
0: Тут, як видно, я маю такую технологию, так, таблеты и так далее, бо уже мушу крыху дивиться на, вядома, на тексты, на ноты. Часом два коллективы грают одну песню, так, але совсем іншая апрацовка. Я тут, каб не мел такой тут технологии, я бы мог якіеш там трошку ошибки тут мець, так. Ну, а калі я маю распіс, як, что, якая зворот, пройдешь и так далее, уже крышку легче.

8 chwilin zostajecie do 20 godziny w Polsce i 21 w Białorusi. Sonca użo schabala się. Dobra, że razem z nami jeszcze jest hurt, bo saje sonca. Jaki ciepier przed wami.

nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie. Zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas, tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas, wiele jest w nas ciepła. Feel.